0: ADHD syndrom,
1: Dobrze, dobrze.
0: drugi dzień trasy jest spoko. Wczoraj było z 15 osób na koncercie, całkiem w porządku.